Grance zgarnął, trzeba wejść brać. To moje powszechno, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w sprawnym miejscu, kto jest proste prima, ku, ać se nachodzą z bisik.